0: Dripane zvekuchera pamwe nevacheri. Huyai tipana nemazano. Ya FM inenge ichitepfenyura ipapo. Huyai mose muzvinzwire kupinda muconference pachena. Haubhadhare kuratidzira kana kusponsa. Batai muzvare Patience Sikira. Namba dzinoti 0776 039 312 kana paemail patience@minex.co.zw. Minex yauya kubatanidza vacheri kuti vabatsirane nemapazi ese avanoshanda nawo.
1: Alala sithakazelela amasiko edu mhla ka21 kuNkwenkwezi. Unyanga yamasiko edu kumonga